0: Italo!
1: Я сорка! Дайте бліза! Це таско!
0: Дисparale!
1: Це таско!
0: Muore, maldito! Muore! No los atraparás, maldito! Muore! Jonas! Jonas! Jonas! ¡Suelta mi pie! ¡Suéltame, maldito! ¡Jonas! ¡Suéltame! Oh!